0: Kereza ibisoni lipina bazuire.
1: Emsha muzwira shwani.
0: Lozuira ande mfamu ya mfite zibiso amina.
1: Muzwira zibiso izo kwanu kwa chote kubobetina. Mia ku drive ana nilongire.

Anshala utsanzima program yaka kwache meilo sazwera pili. Munife kulili takuze PNTTNUCNIOA. Li vopali nzwi mani ikapa. Li vizo mani. Mi mbulu mere klavo ya mina kwa 6328. Mi mukababali tono lola kuina mupuzo. Wakacheno 50 na million dollar voja. Kuzwa na kashaka supermarket. Eka pinaka DJ Sia featuring Promise.

Ene kola cholo ki hoza Friday li pina za vancha. Ene vavancha vavina li pina ze oi. Alwa ne kada kwa cholo kwa doktor iba SMS files wafa number 0818548596. Ene vali kivoma sloka mi vala kale za alwa ne vefu abavona elingu to simulia kwa rondo mwala silimwe. Nambula munyinza Salin Chindo, Gary Wambinji Chindo Ndindo. Miwai kupea pina ya voskanta ngo yetu ikwama vita. Alright, yo mabs. Kihoza Friday.